0: Angelus, Nafana.
1: Amen.
0: Mama kose bro kwakuta Maria.
1: Owe trime sena monso. Ekene Maria jukta na kwesu sebo merengi. Ede ngon neti bonine. Oda di ngon na fra jesu. Maria de sonike chwa bebe jaya kutama.
0: Edo udbo wanyi kose bro.